Wo wama bosue ni osio ntongu muso na nobaye mfuma muso na ehona na watoto ahoɔdenfoɔ kyɛm atwene Saulo kyɛm wamfa ngo ansra ho atɔfoɔ mogya ahoɔdenfoɔ sradeɛ ho na Jonathan agyan ansane amfiri na Saulo nkrante ansane amfiri hunhun. Saulo ne Jonathan wɔyɛ adɔfoɔ ne ahoɔfɛfoɔ wɔn kwa mu ne wɔn wuo mu nso wɔani ntiti mu. Wɔn ho yɛ har sene akɔdeɛ. Wɔn ho yɛ den sene agyata. Israel mama, Saulo na munsu no, ɔno na ɔfura mu ntoma kɔkɔɔ ma no yɛ fɛ, na ɔde sika ahyehyɛdeɛ guguu mu ntadeɛ soɔ, sɛdeɛ ahoɔdenfoɔ asi atotɔ ɔko mu. Wɔhwere Jonathan mu wo sorosoromea so. Wo ntimi ho hiahia me, me nua Jonathan. W'asɛm yɛɛ me fɛ sɛ wodɔ yɛɛ me nwanwa sene maa dɔ. Sɛdeɛ ahoɔdenfoɔ asi atotɔ na

mpese ebo mpae na eti onyankopɔ asɛm fo yɛhyira wo bebree sɛ ne nso de aba onan asese meti w'asɛm bɔ mpae de me maame ne me papa nom ne adɔfo a ɔmutie nyinaa hyɛ wo nsa sɛ awurade wo se tie deɛ ɛbɛte yɛnte aseɛ hunu nso yɛbɛhu na yɛnhunu mu mempae ne sɛ bere a wo nsɛm mu bɛi mahohom kronkron kyerɛkyerɛfoɔ no ɔmmie yɛnte aseɛ ne yɛnya nte aseɛ ne yɛnhunu mu yie sɛne ɛbɛyɛ nhyira wasiesie w'asɛm no ɛbɛyɛ yɛn dea yɛde wase so atie wɔ yesu dim na mebɔ mpaeɛ amen adɔfo nom yɛgu so a yɛhwɛ twerɛ se mu fa yesu kristo animonyam hene a wobɛpie baa kane no deɛ nnipa mu no na ɔnamununkum mu ɔsan aba bio ahosiesie yɛ adeɛ a ɛho hia ne som bo ma wo dasani biara saa mmerɛ a nyankopɔn adom yɛdae a adeɛ akye sɛ wopɛ sɛ wokɔ adwuma mu a nyɛ sɛ ɔsɔre a na de wano ntɔtorɔ ne ntoma a wodeda wo pigyamas na de aduro adwuma mu daa bi wosiesie wo ho wowurɔ saa nnoɔma no nyinaa togu na woadware kamakamakama na wasiesie wo ho na wafa bag na wokɔ adwuma obia wɔtu kwan wosiesie ne ho kwani a wokɔ afuom wosiesie ne ho nanso ɛba honhom ahosiesie a ɛdi mu sena ahosiesie nyinaa ɛnipa ni ho adagye koraa sɛ wosiesie wo ho ama wowuo ɛne yesu kristo mayɛ dodoɔ no afa ne sɛ gyamayɛ anansesɛm bi ɛyɛ agodie bi ɛnso adeɛ biara atwerɛ sɛ moka no ɛyɛ nokorɛ ɛbɛba mu yesu se ɔsoro bɛtwam asase bɛtwam nyame asɛm ntwamu da ɛti ɛnɛ yɛhwɛ the peri of the unprepared kana christian ni hu paa ɛyɛ sɛ obi bɛtena asɔre dɛm na asɔre ɛni ne mu obɛfrɛ ne ho kristoni na ɔte ase ma bɔnsam obɛyɛ kristoni na honam nneɛma nko ara na ɔdwene ho ne hu paa ɛyɛ sɛ obɛtena sɛ awiase a ayɛ nwantawran ayɛ huhuhu ayɛ nwononwono